0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę wywarły duży wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego 9. kadencji. W następstwie kryzysu zdrowotnego i zmian geopolitycznych Parlament skupił się na transformacji ekologicznej i cyfrowej, by w ten sposób zwiększyć odporność Unii na przyszłe kryzysy. Jednocześnie położył nacisk na wzmocnienie wartości demokratycznych. Słuchasz audycji z cyklu Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przedstawimy najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w latach 2019-2024. Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz silny budżet unijny. W 9. kadencji Parlament Europejski położył główny nacisk na ożywienie gospodarcze i odbudowę społeczną po pandemii. W 2020 roku negocjatorzy Parlamentu wywalczyli największy w historii unijny pakiet finansowy. Miał on pomóc Unii stawić czoła skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Miał też sfinansować nową generację programów unijnych. Europosłowie dołożyli starań, aby unijne fundusze w bezprecedensowej wysokości 16 miliardów euro przekazano na główne programy EU for Health i Horyzont Europa. Unijny budżet odegrał bardzo ważną rolę w finansowaniu inicjatyw na rzecz ożywienia gospodarczego. Wspierano z niego przedsiębiorstwa oraz działania na rzecz spójności społecznej w państwach członkowskich. Unia zmodyfikowała także swój budżet długoterminowy, by uwzględnić w nim kwestię Ukrainy oraz zapewnić swojemu przemysłowi większą konkurencyjność. Uwzględniła w nim instrument na rzecz Ukrainy oraz platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy. Parlament pilnował też wydatkowania funduszy unijnych, dokładał starań, żeby państwa członkowskie przestrzegały praworządności oraz osiągały cele klimatyczne i cyfrowe. W dziedzinie sprawiedliwości społecznej europosłowie walczyli o godziwe wynagrodzenia i przejrzystość podatkową. Domagali się także uregulowań, które pomogłyby w walce z pracą przymusową. Działania na rzecz walki z korupcją i praniem pieniędzy wzmocniono nowymi przepisami. Ochrona klimatu i polityka środowiskowa. W obliczu zmiany klimatu Parlament Europejski położył duży nacisk na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Wprowadził ambitne strategie polityczne, które mają zaowocować redukcją emisji dwutlenku węgla i propagować stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Mają także sprzyjać ekologizacji gospodarki. W czerwcu 2021 roku Unia przyjęła prawo o klimacie. Tym samym zobowiązała się prawnie, że do 2050 roku stanie się neutralna dla klimatu oraz że do 2030 roku zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o przynajmniej 55%. Parlament zaostrzył też przepisy o jakości powietrza. Przyjął również nowe wymogi, by zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych oraz poziom emisji przemysłowych w Unii Europejskiej. Postawił na inwestycje w czyste technologie i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Priorytetowo potraktował również środki walki z wylesianiem oraz propagowanie zrównoważonej konsumpcji. Bezpieczne i konkurencyjne środowisko cyfrowe. W dziedzinie cyfrowej Unia postawiła na bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wprowadziła przepisy, które mają zagwarantować ochronę prywatności danych i poprawić cyberbezpieczeństwo. Mają także sprzyjać innowacjom w technologiach cyfrowych i stać się podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki cyfrowej. Parlament domagał się zasad etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Zabiegał także o większą odpowiedzialność platform internetowych za utrzymanie właściwego poziomu ochrony danych. Domagał się też lepszej ich ochrony. Takie inicjatywy jak Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych wyznaczyły standardy uczciwej konkurencji i praw użytkownika. Wprowadzono bardziej rygorystyczne środki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Powstała także europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia. Polityka ochrony konsumenta podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej. Parlament umieścił prawa konsumenta i ich ochronę w centrum działań związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową. Wprowadził strategię, by wzmocnić pozycję konsumentów oraz propagować zrównoważone praktyki konsumenckie. Strategie te mają też przyczyniać się do poprawy umiejętności cyfrowych obywateli, dzięki czemu wszyscy będą mogli skorzystać ze zdobyczy postępu. Budowa Europejskiej Unii Zdrowotnej. Europejska Unia Zdrowotna była jednym z priorytetów Parlamentu IX kadencji. Ma ona wzmocnić systemy opieki zdrowotnej oraz przygotować Europę na ewentualne pandemie w przyszłości. Parlament zainicjował współpracę na rzecz lepszej koordynacji działań, zagwarantowania dostępu do szczepionek oraz rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej w państwach członkowskich. Trzykrotnie zwiększył się budżet programu EU4Health, który ma wzmocnić infrastrukturę zdrowia publicznego oraz zdolności reagowania kryzysowego. W parlamencie powstała podkomisja zdrowia publicznego, która ma koordynować działania państw członkowskich. Wprowadzono też takie inicjatywy jak Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Mają one poprawić dostęp tych osób do opieki zdrowotnej i sprzyjać inkluzywności. Reforma polityki migracyjnej i azylowej. W IX kadencji Parlament nadał ogromne znaczenie sprostaniu wyzwaniom, które dotyczą azylu i migracji. Dążył do kompleksowej reformy unijnego systemu azylu i migracji. Miał w zamyśle uczciwą i humanitarną politykę migracyjną, która zapewni solidarność państw członkowskich oraz będzie opierać się na prawach człowieka. Pakiet dotyczący migracji i azylu zainicjował kompleksowe reformy. Ich celem były sprawniejsze procedury, gwarancja poszanowania praw człowieka oraz eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji. Parlament działał na rzecz tworzenia legalnych dróg migracji oraz integracji przybywających do Unii migrantów na rynku pracy. Sprawował również nadzór nad Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontexem. W ten sposób zapewniał równowagę między zachowaniem bezpieczeństwa granic a kwestiami humanitarnymi. Parlament wspiera Ukrainę. W obliczu napięć geopolitycznych Parlament Europejski wsparł Ukrainę. Potępił wojnę napastniczą Rosji z tym krajem, a także wprowadził sankcje wobec agresora. Udzielił również Ukrainie pomocy humanitarnej. Europosłowie domagali się negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Zaapelowali też o uznanie działań Rosji za zbrodnie wojenne. Europosłowie poparli również aspiracje demokratyczne oraz suwerenność Ukrainy. Kraj ten otrzymał od Unii wsparcie dyplomatyczne i humanitarne. Potwierdziło ono zaangażowanie Unii w zapewnianie pokoju, stabilności i suwerenności u swoich sąsiadów. Na arenie międzynarodowej Unia wzmocniła swoją pozycję za pośrednictwem inicjatyw, które stawiają na współpracę międzynarodową oraz prawa człowieka. Demokracja europejska – wspólne wartości, zasady i prawa. Najważniejszym dążeniem Unii Europejskiej jest utrzymanie wartości demokratycznych oraz praw podstawowych. Podjęto działania, by wzmocnić instytucje demokratyczne, zagwarantować praworządność oraz chronić prawa swoich obywateli. A wszystko to, aby zapewnić odporność i integralność demokracji europejskiej. Reforma wyborcza i instytucjonalna. Parlament zaapelował o reformę wyborczą i instytucjonalną, aby zwiększyć przejrzystość i rozliczalność, a także rządy demokratyczne w Unii Europejskiej. Wysunął wnioski, by usprawnić procesy decyzyjne, zwiększyć zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne oraz ich zaufanie publiczne do instytucji unijnych. Pomimo bezprecedensowych wyzwań, Unia osiągnęła postępy na drodze do bardziej ekologicznej, cyfrowej i odporniejszej Europy. położyła główny nacisk na odnowę gospodarczą, działania klimatyczne i wartości demokratyczne. Dzięki temu jest teraz dobrze przygotowana na wyzwania przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
2: Στα μέσα Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για τη γεωπολιτική κατάσταση. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα μάθουμε περισσότερα για το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του 2024. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου του 2024. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι πάνω από τους μισούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύουν να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2023, το ενδιαφέρον και η ενημέρωση γύρω από τις ευρωεκλογές έχουν αυξηθεί σημαντικά. 6 στους 10 πολίτες ανέφεραν ότι ενδιαφέρονται για τις επερχόμενες εκλογές, ενώ πάνω από 7 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι είναι πιθανό να προσέλθουν στις κάλπες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία των εκλογών στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να συμφωνούν ότι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει ως πρώτες προτεραιότητες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους στην Ευρώπη είναι η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η άμυνα και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το μέλλον, οι ερωτηθέντες θεωρούν ως σημαντικότερες προτεραιότητες την άμυνα και την ασφάλεια για την ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ακολουθούν η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια. 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πιο σημαντικός τα τελευταία χρόνια, ενώ το 35% πιστεύει ότι έχει παραμείνει ο ίδιος. Σχεδόν 3 στους 4 πολίτες δηλώνουν ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή, ενώ 7 στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο να πλησιάζει στο τέλος της, το 81% των πολιτών έχει θετική ή ουδέτερη εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής.
3: These elections will be pivotal because they will decide.
2: Οι εκλογές αυτές θα είναι κομβικής σημασίας, γιατί θα κρίνουν την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Θα έχετε λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Ψηφίστε. Μην αφήσετε κανέναν άλλον να αποφασίσει για εσάς. Η έρευνα διεξήχθη το Φεβρουάριο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Transatlantický obchod s otrokmi je temnou a bolestnou kapitolou ľudských dejín. V priebehu 400 rokov sa jeho obeťou stalo viac ako 15 miliónov ľudí. V tejto súvislosti hovoríme aj o tzv. Trojuholníkovom obchodnom systéme. Obchode s otrokmi medzi Európou, Západnou Afrikou a Severnou ako aj Južnou Amerikou. Hoci bol obchod s otrokmi začiatkom 19. storočia zrušený, zanechal hlbokú stopu. Rasistické ideológie, ktorými ľudia ospravedlňovali obchod s otrokmi, dodnes formujú diskriminačné spôsoby myslenia a správania niektorých ľudí. V tomto podcaste si pripomenieme obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Pozrieme sa tiež na to, ako táto temná kapitola našich dejín naďalej ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Začnime pohľadom do minulosti. V 18. storočí bolo Haiti francúzskou kolóniou v srdci Karibiku. Zotročení ľudia z Afriky tam museli znášať nepredstaviteľné utrpenie. Väčšina z nich pochádzala zo západnej Afriky. Ich každodenný život sa vyznačoval dlhým pracovným časom, zraneniami, chorobami, násilím a často aj podvýživou. Potom prišla francúzska revolúcia a ideály slobody, rovnosti a bratstva vyvolali medzi obyvateľmi Haiti túžbu po slobode. Súperiace koloniálne mocnosti ako Španielsko a Veľká Británia však premenili kolóniu na boisko a úmyselne podporovali rôzne skupiny, aby nakoniec presadili svoje vlastné záujmy. Uprostred všetkých týchto nepokojov sa vynoril vynikajúci vodca Toussaint Louverture. Tento bývalý otrok dokázal zmobilizovať haitský ľud v revolučnom boji, ktorý trval od roku 1791 do roku 1804. Haitská revolúcia sa skončila úspechom. Haitiania získali nezávislosť od Francúzska a Haiti sa stalo prvou krajinou, ktorú založili bývalí otroci. Bol to historický okamih, ktorý nielenže znamenal koniec otroctva na Haiti, ale mal odozvu aj ďaleko za brehmi ostrova. Spustil sériu udalostí, ktoré v konečnom dôsledku prispeli k ukončeniu transatlantického obchodu s otrokmi. Vráťme sa však do súčasnosti. Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. marec za Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Tento deň nám rok čo rok pripomína zverstvá, ktoré boli spáchané a vzdáva úctu ľuďom, ktorí trpeli a prišli o život v dôsledku brutálneho obchodu s otrokmi. Tento deň je tiež príležitosťou na to, aby sme zvýšili povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve rasizmu a predsudkov. Ako povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres.
5: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
6: Milióny afrických detí, žien a mužov boli unesené cez Atlantik, odtrhnuté od svojich rodín a domoviny. Ich komunity boli rozbité, s ich telami sa zaobchádzalo ako s tovarom a ich ľudskosť bola popretá. História otroctva je príbehom utrpenia a krutosti, ktorá odhaľuje najtemnejšiu stránku ľudstva. Je to však aj príbeh obdivuhodnej odvahy, ktorý ukazuje ľudskosť v jej najlepšej podobe. Začalo sa to otrokmi, ktorí sa vzbúrili proti všetkým prekážkam a pokračovalo to odporcami otroctva, ktorí pozdvihli svoj hlas proti týmto ohavným zločinom. A predsa nás dedičstvo transatlantického obchodu s otrokmi prenasleduje dodnes. Dnešné sociálne a ekonomické nerovnosti priamo súvisia so stáročiami koloniálneho vykorisťovania. V nenávistných prejavoch zo strany tých, ktorí presadzujú myšlienku nadradenosti bielej rasy, rozpoznávame rasistické motívy, ktoré sa často používali na racionalizáciu neľudského obchodu s otrokmi. Povinnosťou nás všetkých je bojovať proti rasizmu, ktorý je dedičstvom otroctva. To fight slavery's legacy of racism.
4: V boji proti rasizmu a predsudkom zohráva dôležitú úlohu vzdelávanie. Preto Organizácia Spojených národov kladie veľký dôraz na to, aby sa budúce generácie dozvedeli o príčinách a dôsledkoch otroctva a o tom, aké ponaučenie sme si ako spoločnosť z tejto temnej kapitoly našej histórie zobrali. Jedným z kľúčov k vzdelávaniu ľudí o rasizme a zvyšovaniu ich povedomia o tejto téme je používanie vhodných slov. Preto v posledných rokoch viacerí historici prestali používať slovo otrok a nahradili ho termínom zotročení ľudia. Robia to preto, aby zdôraznili ľudskú dôstojnosť, ktorú brutálny systém otroctva tak zúrivo popieral. Iniciatívy, ako je projekt Cesty zotročených národov, ktorý UNESCO spustilo v roku 1994, či Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi slúžia na to, aby sme prenikli do histórie otroctva a preskúmali dôsledky, ktoré mal transatlantický obchod s otrokmi na celom svete. Organizácia Spojených národov okrem toho vyhlásila obdobie rokov 2015 až 2024 za medzinárodné desaťročie ľudí afrického pôvodu. Cieľom tejto iniciatívy je riešiť problémy, ktorým ľudia afrického pôvodu stále čelia, ako je napríklad štrukturálny rasizmus a diskriminácia. Pozornosť sa však sústreďuje aj na podporu dodržiavania ľudských práv, uznanie prínosu ľudí afrického pôvodu a posilnenie právneho rámca boja proti rasizmu. V júni 2020 sa Európsky parlament stal prvou medzinárodnou inštitúciou, ktorá klasifikovala transatlantický obchod s otrokmi a otroctvo ako zločin proti ľudskosti. V uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov poslanci vyzvali inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby oficiálne uznali nespravodlivosť a zločiny proti ľudskosti spáchané v minulosti na černochoch a ľuďoch inej farby pleti. Poslanci sa v uznesení zaoberali aj vzdelávaním. Okrem iného odporúčajú, aby sa história ľudí patriacich k rasovým menšinám stala súčasťou školských osnov. Ďalším projektom je tematický týždeň rozmanitosti a boja proti rasizmu, ktorý každoročne okolo 25. marca organizuje Európska sieť proti rasizmu v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Jedným z jeho cieľov je poskytnúť finančné, sociokultúrne a psychologické odškodnenie potomkom ľudí, ktorí sa stali obeťami otroctva. Otroctvo a s ním spojený rasizmus stále ovplyvňujú našu spoločnosť. Je nesmierne dôležité, aby sme si pripomínali minulosť a aby sme nezabudli na ľudí, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti. Na ľudí ako Toussaint Louverture, ktorý viedol boj proti otroctvu na Haiti. Na medzinárodnej úrovni aj na úrovni Európskej únie sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity a koordinované iniciatívy, ktoré slúžia na boj proti rasizmu, zvyšovanie povedomia, podporu rovnosti a vytvorenie inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio. Prečíta na Soravoči.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Vad känner du till om Europaparlamentets talman? Du vet antagligen vad hon heter och naturligtvis att hon har en mycket viktig roll inom EU. Nu ska du få veta mer. Det första steget för en talman är valet. EU-valet äger rum en gång vart femte år, men parlamentet väljer om sin talman efter 2,5 år. Så har det inte alltid varit. Fram till 1979 valdes parlamentets talman varje eller vartannat år. Det första valet äger numera vanligtvis rum i juli. Det sker i samband med det första plenarsammanträdet som hålls efter EU-valet. Det andra valet hålls efter halva valperioden 2,5 år senare. Det senaste exemplet var när parlamentet den 16 juli 2024 återvalde Roberta Metsola för en ny mandatperiod som sträcker sig fram till januari 2027.
12: This will remain the house of every person in Europe.
11: Det här kommer att fortsätta att vara ett parlament för alla i Europa. Tillsammans måste vi stå upp för hoppets politik, för den dröm som Europa är, för de löften som unionens pionjärer gav oss och som ännu inte har infriats. 2,5 år senare vill jag fortfarande att människor ska få tillbaka tron på vårt projekt och känna entusiasm för det. Tron på att vi kan göra vårt gemensamma område säkrare, rättvisare och mer jämlikt. Tron på att vi är starkare och bättre tillsammans. Tron på att vårt Europa är till för alla. Men hur blir man parlamentets talman? Kandidaterna väljs antingen ut av en av parlamentets 8 politiska grupper eller av en grupp som består av minst 36 parlamentsledamöter. Den kandidat som genom sluten omröstning får mer än hälften av rösterna väljs till talman. Ibland kan detta kräva flera omröstningar. Om det fortfarande inte finns någon segrare efter 3 omgångar så möts endast de 2 kandidater som har fått flest röster i den tredje omgången i en slutlig omröstning. Talmannen väljs med absolut majoritet av de avgivna rösterna och inte med parlamentsledamöternas absoluta majoritet. Det här innebär att antalet nedlagda röster och ogiltiga eller blanka röster inte räknas med i det totala antalet röster. I Roberta Metsolas fall så valdes hon om redan i första omgången med 562 av 699 röster. Det totala antalet parlamentsledamöter är 720. När hon väl har valt är en av hennes viktigaste uppgifter att leda parlamentets plenarsammanträden. Det innebär att talmannens uppgift är att öppna, avbryta och avsluta sammanträdena. Talmannen ska avgöra huruvida ändringsförslag ska förklaras tillåtliga. Hon ska också avgöra ärenden som rör frågor till rådet och kommissionen. Dessutom ska hon avgöra om betänkandena uppfyller arbetsordningens krav. Hon upprätthåller ordningen, ger talare ordet, förklarar debatter avslutade, förrättar omröstningar och tillkännager omröstningsresultat. Talmannen ska också se till att parlamentets arbetsordning efterlevs. Hon leder allt arbete i parlamentet och företräder i rättsliga frågor. Dessutom leder hon gruppordförandekonferensen och presidiet som bland annat består av de 14 vice talmännen. Om de här begreppen är nya för dig så kan det vara bra att känna till att de förklaras i andra avsnitt av den här poddserien om EU-jargong. En mycket viktig del av talmannens arbete rör rollen som Europaparlamentets företrädare i internationella sammanhang och gentemot andra EU-institutioner. Därför måste hon med jämna mellanrum företa officiella resor i hela världen. Men det här är inte alla hennes uppgifter. Talmannen talar även inför Europeiska rådet när det inleder sina möten. Där framför hon Europaparlamentets åsikter om punkterna på dagordningen och i debatten med stats- och regeringscheferna. Talmannen antar med sin underskrift unionens budget efter en omröstning i parlamentet. Hon får också leda parlamentets och rådets förlikningskommitté tillsammans med ministerrådet inom ramen för medbeslutande förfarandet. Vidare undertecknar parlamentets talman tillsammans med rådets ordförande all lagstiftning som parlamentet och rådet antar gemensamt. Slutligen är det också talmannen som tar emot ansökningar om stöd. Genom stödverksamheten kan parlamentet engagera sig i en fråga och ge den sitt moraliska stöd. Det här gäller ett begränsat antal evenemang varje år och under särskilda förutsättningar. Nu har du fått veta en hel del om vad Europaparlamentets talman har för uppgifter och som du förstår har hon en nyckelposition i EU som innebär ett mycket stort ansvar. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: je tips om je beter aan je nieuwe leven te kunnen aanpassen. De tussentijdse evaluatie geeft je de kans om na te denken over je activiteiten, je ervaringen tot dan toe te delen en je volgende stappen te plannen. Het gaat erom je te helpen groeien op persoonlijk en professioneel vlak. Voor sommige vrijwilligers is hun tijd in het Europees Solidariteitskorps nog maar het begin van het avontuur. Neem bijvoorbeeld Adriaan Kobo. Zijn ervaring in het korps heeft hem naar een stage bij het Europees Parlement geleid. Laten we luisteren naar wat hij hierover te zeggen heeft.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Wat vrijwilligerswerk zo geweldig maakt, is dat iedereen zijn eigen reden heeft om dat te doen. Of je nu solliciteert voor een toekomstig project als vrijwilliger, een doctoraatsbeurs nastreeft, of een tussenjaar neemt om je hoofd leeg te maken, het mooie aan het Europees Solidariteitskorps is dat je de tools krijgt die je nodig hebt om je voldaan te voelen als onderdeel van het project, ongeacht je pad of reden om aan het project deel te nemen. En wat er echt toe doet, is dat je alles krijgt wat je nodig hebt. De informatie, de mensen, de contacten, om daarna verder te kunnen, ongeacht de richting die je uit wilt gaan. Het is hoe dan ook een kans om nieuwe omgevingen en plaatsen te ontdekken, contacten te leggen, een nieuw perspectief te krijgen en je horizon te verbreden. En dat is volgens mij het belangrijkste. Een project van het Europees Solidariteitskorps is meer dan een punt op je cv. Carmen Sanz, die als vrijwilliger in Kroatië is gaan werken, heeft een diepe persoonlijke groei doorgemaakt.
2: Het is in de eerste plaats een reis van diepe introspectie geweest. Ik heb niet alleen ervaring opgedaan in mijn vakgebied, maar kwam ook tot het besef dat er dingen zijn die ik echt leuk vind om te doen. Vroeger durfde ik bijvoorbeeld nooit in openbaar te spreken. Ik was doodsbang. En nu vind ik het geweldig. Ik heb mijn podiumangst volledig overwonnen. Als ik in staat was om Spaanse les te geven aan Kroatische tieners, dan is er niets dat me in het leven kan tegenhouden. Kortom, ik heb een enorme persoonlijke groei doorgemaakt en veel zelfvertrouwen gekregen. Ik geloof echt dat het noodzakelijk is om uit je comfortzone te stappen en iets nieuws te proberen in een ander land.
3: Is totalmente necesario.
0: De ervaring die je opdoet met het Europees Solidariteitskorps gaat niet alleen over projecten of beleid. Het gaat om jou, je verhaal, je groei en je plaats in Europa. Als je meer wilt weten over het Solidariteitskorps, kun je terecht op de Europese jongerensite. Neem daar gerust een kijkje en ontdek je volgende grote avontuur. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia, oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. Dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego. Recita una sola voce. 6023.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.